0: 102.3.
1: Let's go.
0: Kiss FM.
2: Kiss FM yigiteza amatwi hanyuma nibuje nonaha uje neza nitwa Antoinette niyongera nibwo tujye gutangirana turi kumwe kugeza saa 8 mukanya uri kumva Rusine na Anita nizere ko waryohewe cyane nanjye turi bukomezanye kugeza izo saha hanyuma reka duhite duhera ahangaha